0: shadaba nidi ni wora Jesus
1: my God
0: waya mi yonku na onyo ni pano woyo nyame